0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ. 3ZZZ. 3ZZZ, 92.3 FM.

Dobry wieczór Państwu. Dziś 25 lipca 2026 roku w studiu społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik utworem w wykonaniu duetu Harmony, czyli Doroty i Hieronima Dudkowskich, napisanym przez Helenę Mikucką z muzyką Tadeusza Mikuckiego, który został zaprezentowany na Polonijnym Festiwalu w Rzeszowie, skąd się rozniósł na cały świat. Ponieważ tegoroczny, 20 z kolei Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie zakończył się zaledwie kilka dni temu z uczestnictwem dwóch australijskich zespołów – Syrenka i Kujawy. Aby nasze zespoły tak mogły dalej się popisywać na światowej arenie przez stulecia. W dzisiejszym programie po komunikatach lokalnych zaprezentuję garstkę poezji i dwóch kompozytorów z lipcowego kalendarza, zanim przekażę eter zespołowi badaczy Pisma Świętego. Zapraszam. Ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną, bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd, na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września, w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku do Zofii Kemp, koordynatora. Telefon 0499 444 096. Powtarzam, 0499 444 096 lub do Renaty Suwara, która jest zastępcą koordynatora. Telefon 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu koordynator polskiej sekcji Radia 3ZZZ Zofia Kemp. Związek Polaków Geelong zaprasza członków polskiej społeczności, jak również wszystkie zainteresowane osoby w niedzielę 26 lipca bieżącego roku do Domu Orła Białego w Breakwater na występ zespołu pieśni i tańca Polones oraz chóru Dorotki. Wydarzenie towarzyszy obchodom jubileuszu 75-lecia polskiego osadnictwa w Geelong. Początek występów o godzinie 14.30. Wstęp wolne datki. Od godziny 12 w południe będzie możliwość skorzystania z oferty obiadowej bistra Domu Orła Białego. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Pozostało jeszcze jedno spotkanie na platformie Zoom w następującym terminie. 20 sierpnia sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. W dniach od 6 do 23 sierpnia bieżącego roku Melbourne po raz kolejny stanie się stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Film Festival, MIFF, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie, organizowany nieprzerwanie od 1952 roku. MIFF od początku 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata
a swoją historią dorównuje takim wydarzeniom jak festiwale w Cannes czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będą także bogaty program branży filmowej obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. W tegorocznym programie nie zabrakło również polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć dwa filmy polskich reżyserów – Bez końca po angielsku Closure w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna po angielsku Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską – Erupcja Peita Ochsa, której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Fuel Pierre'a Le Galla, w którym jednym z głównych bohaterów jest Polak. Bilety są już w sprzedaży. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów. Szczegóły w zakładce Ticket and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie https://miff.com.au/program/plena. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkanie Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Royville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części – praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Powtarzam 0423 212 764. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174. Powtarzam 0425 865 174. E-mail beata_mucha3, to znaczy numer 3, @outlook.com. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej, The Elżbieta Raczkowski Foundation, Andrzej Raczkowski zakładając fundację wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dividends fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii, The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy Komitet Doradczy, Advisory Committee tej fundacji. Fundator po konsultacji z Komitetem Doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników.
33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury ATA, Australian Tertiary Admission Rank. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów z poszczególnych stanów, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000, natomiast najlepsi mogą liczyć na $20,000, $15,000 i $10,000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września bieżącego roku. Podpisała Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Delikatesy Poletta Deli A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubicie Państwo gotować? Chcecie poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Elastyczne dni i godziny, nominal allowance, czyli zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie, tak zwany nominal allowance. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzania czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny na numer 0410 298 122, powtarzam, 0410 298 122 lub na komunikatorze Messenger czy Facebook. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11.

19 z rana do południa, w środę od 22 do 23 wieczorem i w soboty od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

Był to żwawy taniec Wacława Kisielewskiego w wykonaniu Magdaleny Lisak. Wacław był synem sławnego kompozytora Stefana Kisielewskiego, a sam zdobył światową renomę jako połowa duetu Marek i Wacek. Nieszczęściem Wacek zginął w wypadku samochodowym 12 lipca 1986 roku. Zaś tydzień wcześniej, 4 lipca tegoż samego roku 1986, zmarł Antoni Słonimski, który po powrocie po wojnie do ukochanej ojczyzny nie odnalazł szczęścia, pisząc o Warszawie. I tak oto spotkałem młodość straconą i miasto, którego już nie ma. Ale pisał dalej. Młodość. Zaczęło się już dawno i do dzisiaj trwa. Zaszumiały sylaby jak liście na wietrze i wzruszenie nad słowem wibruje i drga, jak nad kwiatami latem rozgrzane powietrze. Zaczęło się już dawno, za młodzieńczych lat, gdy słowo było szeptem, wstydliwą spowiedzią. Słońce nie było słońcem, ale zapowiedzią tysiąca słońc, co przyjdą i spłyną na świat. Młodość była jak brama i jak mroczna sień, wiodąca w marmurowe, słoneczne arkady. Dzisiaj słońce jest słońcem, wydłuża się w cień. Noc jest ciemna, zmrok szary, a poranek blady. Jest tylko to, co jest. W ramach ścisłych miar otworzył się świat wielki. Wszystko jest możliwe. Lecz kiedy i dlaczego, jak zginął ten czar, co sączył sen prawdziwy w życie nieprawdziwe? Zaczęło się już dawno i do dzisiaj trwa. Skłócone, niespokojne, wciąż jeszcze niezgodne. To, co czyni, że serce, że usta są głodne. To, co czyni, że serce i że głos mój drga. Antoni Słonimski. I jeszcze jednego poetę i dramaturga koniecznie muszę w tym miesiącu wspomnieć, ponieważ 15 lipca, 150 lat temu, 1876 roku, zmarł we Lwowie Aleksander Fredro, który pod zaborem austriackim wzniecał umysły. List do R. Ty, który często myśląc nad ojczyzny losem, koisz troski nadziei ulubionym głosem, który wznosząc rachuby chwiejącą się szale, postrzegasz przyszłą Polskę w potędze i chwale. Słuchaj dźwięku mej lutni, słuchaj mnie raz jeszcze, snu zjawienie ci powiem i natchnienia wieszcze. Tam, gdzie bystry nurt bije wąwela opoki, gdzie w wiekopomnych murach dzielących obłoki Zygmuntowej kaplicy połyskują szczyty, kędy sławy Lechitów ślad wiecznie wyryty. Tam zdało mi się widzieć, jak krąg czarnej chmury nagle pogodą jasność zaciemnił natury. Tak jak kiedy dzień walczy z nadejściem wieczora lub gdy spędza noc ciemną jutrzenka nieskora, wzrusza się ogrom cały, pędzi niewstrzymanie przez liczne włości, zamki, góry i otchłanie. I jak się nagle szerzył postrach zionąc wszędzie, tak nagle tam, w niezoczonym wystrzymuje się pędzie, gdzie Halicz dawnym blaskiem Dniestru zdobiąc brzegi, widzi żyzne podole i Karpatów śniegi. Rozlega się mrok szary, nikną słońca ślady, czyste wody sinieją, chwieją się posady, sprzeczne ze sobą, żywioł z żywiołem się spiera. A chmura albo w dwoje boki swe rozdziera, albo gdy czarne kłęby nazad w sobie zetrze, szumem co światy trzęsie, przeraża powietrze. Lecz już wre ogniem błyszczy i żartki grom ciska w niegdyś znacznego grodu nikczemne zwaliska. A tym potężnym razem ziemia oderzona otworzyła tajniki głębokiego łona. Wtedy nagle ujrzałem, strwożony i zdumiały, jak z odkrytego grobu wzniósł się orzeł biały. Orzeł, co niegdyś sławę trwałą nam utworzył, słabych skrzydłem osłaniał, a zuchwałych korzył.
orzeł, co dwubistego wyrwał spod księżyca, co gromem wskazywał, gdzie polska granica, który krążył, gdzie sala, gdzie szumny Dniepr płynie, a spoczywał na Wiedniu, Pradze i Kremlinie. Teraz nową wielkością i siłą przejęty, niosąc w szponach miecz rdzawy i zgody znak święty. Wzbił się, gdzie żadne ziemskie nie dosięgną szczyty. Wzbił się i nowym światłem posrebrzył błękity. Ustała burza, gaje zieloność przybrały, lżej zefir pieścił, słabiej potoki mruczały. Pięknie wkoło jaśniała moc natury zgodna. Cisza w powietrzu była tak miła, łagodna, jak wspomnienie młodości w później życia porze. Jak sen dziecka, co ledwie setną liczy zorzę. Słodkim czuciem przyjęty padłem na kolana, duszę moją napełnia jakaś moc nieznana, drżącą wnosząc powiekę, łzą zalanym okiem, życia mego połowę ścigam pod obłokiem. Gdy płomień luby Bogom zabłysnął naturze, dwie tęcze krzyż złożyły na jasnym lazurze. Tak bystro wyciśnięta z czarnych Tatrów łona ku północy się zgina i w Bałtyku kona. Tamta z grożących murów Smoleńska wyparta tonie, gdzie czystą Odrę zamęciła warta. Zniknął orzeł, zniknęły siedmiofarbne slaki, lecz głos serca wykładał te wieszcze oznaki, że będą jeszcze kiedyś złączone sarmaty, jednej bronić ojczyzny i dzielić dwa światy. Aleksander Fredro.

Na fortepianie grała Carol Kanil, Polonaise en si mineur resoluto Marii Szymanowskiej. Maria Szymanowska z domu Wołowska urodziła się 14 grudnia 1789 roku, a zmarła 25 lipca 1831. Gdy jej córka Celina wyszła za mąż w 1834 roku, to postmortem stała się teściową Adama Mickiewicza. Z rodziny Wołowskich wyłonił się także Ludwik Franciszek, ekonomista, który założył bank Credit Foncier, ratując Francję od bankructwa po wojnie z Prusami oraz umożliwił Polskiemu Towarzystwu Historyczno-Literackiemu nabyć budynek w Paryżu na wyspie Świętego Ludwika. Działała niejako w cieniu Chopina. Jednak według francuskiego pianisty Jean-Pierre Armengaud jej muzyczne natchnienie było podjęte nie tylko przez Chopina, ale i przez Schumana, a nawet Wagnera. Pisali dla niej wiersze Mickiewicz i Goethe. Sama wybrała 5 śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza do oprawy muzycznej, między innymi Jadwiga Królowa Polski, Jan Albrecht i Duma o Kniaziu Michale Glińskim. Władysław Mickiewicz w artykule o albumie Szymanowskiej w 1910 roku pisał: Maria Szymanowska stosunki swoje w wyższych sferach rosyjskich umiała obrócić na korzyść Polaków wygnanych z Wilna do Petersburga i Moskwy. Stała się ich niezmordowaną dobrodziejką. Niemało przyczyniła się do serdecznego przyjęcia, jakiego Adam Mickiewicz doznał w kołach literackich nadnewskiej stolicy i gorliwie zajęła się ułatwianiem jego wyjazdu za granicę. Z wdzięczności wielu wygnańców polskich, filomatów i filaretów z Uniwersytetu Wileńskiego napisało dla Szymanowskiej wiersze. Filomata Aleksander Choćko odwdzięczył się pianistce za gościnę i serdeczność, wpisując 28 kwietnia 1828 roku do jej albumu wiersz jej poświęcony. Marzyłem i pytałem, czyż dawniejszym ludom serce biło gwałtowniej, czy im piękniej grano? Jak słodko tę wątpliwość skarało twe piano. Tak, słysząc cię, muzyki uwierzyłem cudom. I piłem czystą rozkosz z melodii czary, bo też los innym skąpy zostawił w twem ręku i arfę harmonii i lilię wdzięku, dwa najbardziej niebieskie, najmniej ziemskie dary. Pozwól więc, niech podwójnie dziękczynia złożę, że w wieniec polskiej sławy wplątasz nową różę.

Emma Zurko, N2, en fama je con anima, także w wykonaniu Carol Caniel, żegnam się z Państwem, przekazując eter zespołowi badaczy Pisma Świętego, życząc wszystkim rozkwitających wiosennych ukojeń.

0: Zdzisław Czapla i Ireneusz Kołacz. Zapraszamy słuchaczy na podróż do Starego Testamentu i do księgi proroka Jonasza. Kiedy dokonano znalezisk w jaskiniach Qumran między 1946 a 1956 rokiem, na pustyni judzkiej ukazał się pewien obraz podziału hebrajskich ksiąg. Ksiąg, który my dziś nazywamy Starym Testamentem naszego Pana. Znaleziska, jak wiemy, dokonano w sposób całkowicie przypadkowy, z pomocą beduińskiego pasterza. Te rękopisy znajdowały się w kilku grotach, w różnych lokacjach. Jest to fascynująca historia. Dzięki powstaniu państwa Izrael stał się to możliwy dostęp, zabezpieczenie i upublikowanie tych manuskryptów, a przez to ta część pism nabrała jeszcze większej wiarygodności.
1: W jaskini numer 8, zwanej Nahal Hever, znaleziono fragmenty kilku proroctw, takich jak Nachum, Micheasz, Habakuk, Sofoniasz, Zachariasz, a również fragmenty proroctwa Jonasza. Zachodzi w tej sytuacji pytanie, dlaczego właśnie w tej jaskini razem znajdowały się te właśnie fragmenty? Albo, stawiając pytanie inaczej, co Jonasz ma wspólnego z Micheaszem albo Sofoniasz z Nachumem? Dlaczego właśnie w takim jednym koszyku znalazły się te proroctwa? Dlaczego zwoje Izajasza i Ezechiela nie były częścią tego znaleziska? Teksty 12 mniejszych proroków już w starożytności zapisywano na jednym zwoju, traktując je jako pojedynczą księgę Biblii. Powody wówczas były wyłącznie praktyczne. Istniała bowiem obawa, że poszczególne proroctwa są tak krótkie, że któryś z nich może zaginąć, o ile nie zostanie włączone do wspólnego zbioru. Z całą pewnością świadczą o tym znaleziska z Qumran. Księga 12 proroków stanowiła całość w II wieku przed erą chrześcijańską.
2: Czyli już w starożytnym Izraelu ze względów praktycznych został dokonany podział ksiąg proroczych. Te znalezione w jaskini numer 8 i kilka innych stanowiły część 12 proroctw mniejszych. Faktycznie, jeśli połączyć te mniejsze proroctwa w jedną całość, to wielkością będą podobne do księgi Ezechiela, zawierającej 48 rozdziałów, czy proroka Jeremiasza, który razem z księgą Lamentacji stanowi 57 rozdziałów. Wiemy, że Żydzi traktowali proroctwo Jeremiasza i księgę Lamentacji jako jedną całość, aby liczba ksiąg hebrajskich zgadzała się z liczbą liter w alfabecie hebrajskim, czyli 22. Czyli 12 ksiąg proroków mniejszych rozmiarowo stanowiło jedno większe proroctwo.
0: Tak więc Żydzi z praktycznych względów spisywali i przechowywali te 12 ksiąg razem z obawy przed zaginięciem. O czym właśnie świadczy znalezisko w jaskini Nahal Havel 8? Około IV wieku po Chrystusie jeden z ojców tamtego kościoła imieniem Augustyn z Hippony zapoczątkował i wprowadził w chrześcijaństwie zwyczaj używania określenia prorocy mniejsi. Pod względem rangi czy duchowej wartości prorocy mniejsi nie ustępują wielkiej trójce proroków większych – Jeremiaszowi, Izajaszowi i Ezechielowi, oprócz może jednego proroka, któremu dziś pragniemy się przyjrzeć – czyli proroka Jonasza.
1: Przypatrując się treści księgi, zauważamy, że opowiada ona o bardzo upartym posłańcu Bożym. Jest niewielka objętościowo, a jej treść

0: w małym stopniu dotyczy spraw narodu Izraela. Jednym z głównych tematów tej księgi jest Boże miłosierdzie wobec miasta Niniwy, stolicy ówczesnego Imperium Asyryjskiego. Imperium, które już za czasów Jonasza rozpoczęło podbój części północnego Królestwa Izraela. Mówimy tutaj o okresie roku około 750 przed naszą erą, kiedy to Asyryjczycy w pierwszej fazie zabrali do niewoli 2,5 pokolenia – Rubena, Manassesa i Gada. To Asyryjczycy później zdobyli Samarię i uprowadzili pozostałe pokolenia. To także Asyryjczycy pod wodzą Sennacheryba oblegali Jerozolimę za panowania króla Judy Hiskiasza. I jedynie dzięki cudownej interwencji Pana Boga 180 tysięcy najeźdźców padło martwych na polach Jerozolimy.
1: Jeśli typowy żydowski czytelnik badał to proroctwo, widział jego treść oczami Żyda. Czyli Żyd, który czytał tę księgę w III czy II wieku przed naszą erą, miał pełną świadomość szkód, jakie Asyria wyrządziła narodowi Izraela, a dokładnie Królestwu Północnemu ze stolicą w Samarii. Postrzegał Asyrię jako największego wroga i usposobienie zła tamtej epoki. Z tej perspektywy historia litościwego Jahwe, przebaczającego Niniwie, nie była popularna wśród Żydów. Żaden z proroków Izraela nie otrzymał misji podobnej do tej, jaką Jahwe powierzył Jonaszowi. Wszyscy prorocy głosili wprawdzie gniew Boży, wymierzony we wrogów narodu wybranego i często zapowiadali ich zagładę. Lecz czynili to zwykle wobec Samarii lub Jerozolimy. Nigdy zaś w samym sercu świata pogańskiego, w stolicy najpotężniejszego z pogańskich mocarstw.
2: Znawcy języka i bibliści wskazują, że język oryginału tej księgi świadczy o czasie jej powstania. Opieramy się na wiarygodności i doświadczeniu tych badaczy. Wynika z tego, że autor żył prawdopodobnie w IV lub V wieku przed naszą erą. Wskazują na to liczne arameizmy występujące w jego języku. Arameizm to wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przyjęta z języka aramejskiego lub na nim wzorowana. Oznacza to, że autor tworzył około 200 lat po ostatecznym zburzeniu Niniwy, czyli po 612 roku przed naszą erą. To znaczy mniej więcej 300 do 400 lat po wydarzeniach opisanych w proroctwie Jonasza. Potwierdzenia to język zachowanych hebrajskich rękopisów. To, że księga nosi imię Jonasza, nie dowodzi, iż to on zebrał, opisał lub ułożył zapisane wydarzenia. Podobnie jak w wypadku ksiąg Mojżesza, które niekoniecznie zostały spisane przez Mojżesza.
0: Inne księgi prorockie są zbiorem wyroczni, przepowiedni dotyczących przyszłości lub nauk, jak choćby księga Daniela czy Zachariasza. W tych proroctwach występuje hebrajskie słowo nabi, które oznacza proroka. Słowo to pojawia się 288 razy w Starym Testamencie, lecz ani razu nie występuje w księdze Jonasza. Księga Jonasza pod tym względem jest nieco odmienna. Jonasz nigdy nie został tam nazwany prorokiem. Wspomina się natomiast proroków takich jak Mojżesz, Samuel, Elizeusz czy Natan, ale nie Jonasza. Fakt ten ma uzasadnienie. Jonasz nie wypowiedział żadnego proroctwa. Choć jego przeżycia można odczytać jako wielka zapowiedź ofiary Pana Jezusa, to jednak sam Jonasz nie prorokował.
1: Proroctwo to jest ciekawie skonstruowaną opowieścią o losach wyjątkowego proroka. Po uważnej lekturze widać, że głównym bohaterem nie jest w istocie Jonasz, lecz Jahwe, który konsekwentnie krok po kroku i na różne sposoby próbuje dojść do porozumienia z upartym i przekonanym o własnej racji prorokiem. Można więc stwierdzić, że jest to księga o Jonaszu, zawierająca jednak także elementy prorockie, które postaramy się wykazać. Jonasz występuje w niej jako postać, nie zaś jako autor. Księga nie jest zbiorem wyroczni czy nauk, jak inne księgi prorockie, lecz opowiadaniem o losach szczególnego proroka. Autor nie dążył do dokładnego przekazu historycznego. Brak tu wielu szczegółów chronologicznych. Nazwy trzech miast, Niniwy, Tarszyszu i Jafy, w pewnym stopniu umiejscawiają akcję i dodają opowieści autentyczności.
2: Pomaga w tym inny fragment dotyczący Jonasza. Czytamy: w 15 roku panowania Mesjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeoabam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroabama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela, lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad-Hefer. Druga Królewska, 14 rozdział, od 23 do 25 wersetu.
0: Ten fragment dodaje trzy dodatkowe informacje. Czas Jonasza porównany jest do panowania Jeroboama II, złego króla Izraela, który jednak rządził przez 41 lat i odnosił sukcesy, co pozwala umieścić działalność Jonasza w końcowych latach panowania Jeroboama II około 780 do 770 roku przed naszą erą. Znamy też jego korzenie rodzinne. Ród Jonasza pochodził z Gad-Hefer, miejscowości niedaleko Nazaretu, nad Jeziorem Galilejskim, przypisanej pokoleniu Zebulon, a kronikarz określa go jako swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka. Biorąc pod uwagę trudny charakter Jonasza, możemy mieć różne odczucia co do jego podwójnej kwalifikacji, zarówno jako proroka, jak i sługi Pana Boga Izraela. Jednak, skoro takie jest świadectwo natchnionego Pisma, należy je przyjąć jako prawdziwe i skupić się na jego uzasadnieniu. Jak wskazaliśmy Państwu już wcześniej, księga ta stanowiła część zbioru proroków mniejszych w odkryciach znalezionych w Qumran i okolicach.
1: Skoro tak, to starożytni Hebrajczycy czcili i uważali tę księgę za autentyczną. Gdyby Żydzi nie wierzyli w jej autentyczność, księga Jonasza nie znajdowałaby się wśród ksiąg prorockich w jaskini Nahal-Hever. Włączenie ją do kanonu świętych ksiąg hebrajskich świadczy o tym, że społeczność żydowska uznawała ją za autentyczną. Również Józef Flawiusz, żydowski historyk, traktował księgę Jonasza jako część pism hebrajskich. Imię Jonasza jest przywołane w jego dziele Wojna Żydowska. Jonasz jest jednym z czterech autorów prorockich wymienionych z imienia przez Jezusa. Pan wymienia Izajasza, Daniela, Zachariasza i czwarty to Jonasz. Poszczególne Ewangelie 9 razy wymieniają imię proroka Jonasza. Ponadto miasto Niniwa pojawia się w Ewangeliach dwukrotnie.
2: Szczególną wartość ma fakt, że sam Jezus w krótkich słowach streszcza najważniejsze wydarzenia tego proroctwa, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, Tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Ewangelia według świętego Mateusza, 12 rozdział, 40 do 41 wersetu. To, że to Syn Boży o tym mówi podczas swojej ziemskiej misji, wzmacnia wiarygodność relacji o wydarzeniach opisanych w proroctwie. Ponadto mamy tu sprawozdanie świadka tamtych wydarzeń, 7 wieku przed naszą erą. Logos, czyli Jezus przed ludzkiej egzystencji, widział Jonasza składającego modlitwę w wnętrzu ryby i był świadkiem nawrócenia mieszkańców Niniwy.
0: Ponadto Jonasz doczekał się jednak czegoś więcej niż tylko krótkiej wzmianki o brzuchu wielkiej ryby. Jezus nawiązał do 3-dniowego pobytu proroka w brzuchu wielkiej ryby, kiedy zapowiadał własną śmierć i zmartwychwstanie. 3 dni i noce w łonie ziemi. Jest to cytat z Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wersety od 39 do 41. Skoro detale historii Jonasza miały przeniesienie na najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to niewątpliwie te oryginalne wydarzenia zyskują na autentyczności i wiarygodności. Dodatkowo sam Pan Jezus odnosił się do nich bezpośrednio. Księga Jonasza jest więc ważnym ogniwem w łańcuchu proroctw, pozwalającym ujrzeć przebłysk przyszłych wydarzeń, śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania na wiele stuleci wcześniej. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że informacje o księdze Jonasza wzbudziły wasze zainteresowanie tym niezwykłym przecież proroctwem. Mamy nadzieję, że w naszej następnej audycji dokładniej skupimy się na wydarzeniach opisanych w tej księdze. A teraz żegnamy się z Państwem serdecznym. Dobranoc Państwu.